0: Prawi prognoz. Prawi
1: prognoz. Ja mi to jedno. Ja mi to jedno. Ile
2: euro? Ile euro?
1: Prosiu tak, żeby jak to?
3: Ja mi to jedno.
4: Kaszlu na to.
5: A proszę na jedno. A to ma
1: dyskusję. Spadę, dyskusję. Nech to. Nech to. Nech to.
5: Tak ja to wylamy.
1: Co z tego odchází? To nechal. To už nechal. To nezajímá. Zabiju.